0: fue. ¡Para conocerse!
1: Dragi slušatelji, dobro utro.
2: Utro to. Po Bubamara se poznava. Uživajte so nas.
3: Radio Bubamara. 105.2 FM.